twoich oczach moja miła stanął czas. Patrzę w nie, czy to ja, czy nie ja. Tak wiele rzeczy, tak wiele doznań, tak

moja miła, jesteś jak wiosna, jak wody strój, który zamienia smutek na uśmiech dotknięciem ust. Zegar nam tyka, chociaż

0: ryci wiele, a ta kaczka krzyczy kwak.
1: A ta przepióreczka latała, biegała koło drudeczka.
0: Służyłem u

za to. A ja na to jak na lato, a to ćwiele, ryć wiele, a ta kaczka krzyczy kwak, a to proszę będzie w sosie, a to jak nie leży w bak.